wciąż poznawać cię i gubić, chociaż znam cię jak nikt. Gdzieś na Brzeskiej w kamienicy mieszkał Stasiek z Julią swą. On nie wahał się przed niczym, ona miękki miała ton. Stasiek wolny duch

0: widzieć świat przez szkło. Praskie kluby, knajpy, bary przyzywały co dzień go. Ramsz zaczynał swój w oparach, potem skład i chmury naraz.
1: Myšlenka na den pochází z pera Pavla Pechance, biskupa církve československé husitské.